Mazurka Obek, dźwięk nowy, violinu Isaac Perlman, Diabla Road Ensemble, a reżyserzy Lawrence Foster. A dźwięki są 11:28. Três peças em arranjo para violão solo de Manuel de Faja. Arranjo violão Leo Brauer.